To ode mnie jest. Kolik prawdy, tolik prawdy, kolik ludzi, tolik ludzi, kolik lásky, tolik lásky, na kolik životy.